divoká, zletela z hora z vysoka. Šuhaj, dobrý strelec, strelil jej priamo do boka.